0: сердце, охоплювая усе дорожные погранпереходы.
1: Вруце przez spalone mosty, там, где byłem, там, где byłem, by zobaczyć, jak dopala się, co zniszczyłem.

0: Радиостанція. Інформація, музика, культура.
1: Раніца з рацією у п'ятницю. Падляша – гэта краіна пад лесам ці пад ляхамі? Такое пытанне абмяркоўвалася ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беластоку. Госцем быў незалежны даследчык, гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы, Яраслаў Ягайла. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме ляхі і ляхітаў, і, як аказваецца, зацікавіў нават найбольш вымагаючых слухачоў.
2: Так, сьогоднішній доклад мене вельми заінтересував. Я дізнався на викладі, що Подляшша, як країна, напевно має свій родовід від того географічного терміну, що знаходиться під ляхами. А то, що є, що граничить, вона з племінням таким, як Мазовшане, означає і на сьогоднішній час виказано, що Мазовшане – це не поляки.
3: Господар Пьотр, значить, де ми є зараз?
2: Ми зараз є під Мазовшанами, а не під ляхами.
3: То кепсько?
2: То не тільки кепсько, може тільки таке маленьке непорозуміння, в тим сенсі, що мазовшані якби стратили свій етос і самі себе починають називати поляками, а фактично вони не поляки, бо поляки то гета вішляне, гета лехіти, які походять з-под Кракова, а мазовшані гета друге плем'я, так як другим племенем є поляне, які мали свою сядзібу в воєводстві обецьне Познанському, і теж гета не плем'я Лехіцьке, тільки плем'я слов'янське.
3: Дякую велике.
4: Бо jesteśmy różnymi ludźmi, бо inaczej to percepujemy, odbieramy, przeżywamy. I tak naprawdę to, i tak samo jest z historykami. Każdy z nich ma tekst źródła historycznego, ale każdy go filtruje przez to, co wie, czego się nauczył, co zrozumiał, co skojarzył, jakie książki przeczytał, może nawet jakie bajki, jakich bajek słuchał w dzieciństwie. To wszystko ma wpływ na to, na sposób, w jaki on patrzy na ten tekst i na to, co z niego odczytuje. I dlatego tak różne są te narracje, które tworzymy i tak różna jest treść tych narracji. Pani po przeczytaniu tego wszystkiego, co przeczytałem ja, bez dwóch zdań, stworzyłaby zupełnie inną wypowiedź o innej treści. No niestety tak to jest w ogóle nie tylko dlatego, że mówimy o przeszłości odległej 1000 lat od nas, tylko tak jest w ogóle, gdy mówimy o czymś, co już minęło. Po prostu to już minęło i dostępu do tego nie mamy. A staramy się coś powiedzieć, staramy się ponazywać, zrozumieć. No niestety, to jest tak naprawdę świadectwo chwili, w której rozumujemy i formułujemy swoją wypowiedź. To jest świadomość tego momentu, a nie świadomość o tamtym czasie. Nie mamy dostępu do tamtej rzeczywistości, bo ona już minęła, tak? Zamknęła się. Niestety.
5: Odkrywamy na nowo po prostu więcej informacji na ten temat uzyskujemy, bo te wszystkie troszeczkę interesuje się historią z różnych obszarach, ale o tym trudno było znaleźć jakieś świadomości, znaczy to jest nowość, dlatego bardziej mnie to zainteresowało i szukam teraz tych źródeł. Żałuję dzisiaj, że książki tej nie mogę kupić. O.
4: To, czym ja się zajmuję, to tak naprawdę jest właśnie ta cząstka pamięci, która została wyparta. Wyparta, to znaczy nie umieszczona w podręcznikach historii Polski, ale obecna w tekstach źródeł historycznych, bo ta nomenklatura lechicka, ona jest i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
1: Присутнія маглі купіць новую кнігу гісторыка Яраслава Ягайлы «Ляхія і ляхіці» в кроніце польскай Вінсентэго так званого «Кадлубка», але, як чуем, не усім хапіла. А сустрэчу ў Цэнтры праваслаўнай культуры мадараваў прафесар Антон Міранович.

0: Białymstoku. Gościem był niezależny doświadczyk, historyk, jaki zajmuje się ranniej historią Polski, Jarosław Jagajla. Jego doklad był krótkim ustupem do książki przyświeczonej temie Lechi i Lechitał.
1: Bo ta nomenklatura lechicka, ona jest i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak? No mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
0: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadłubka. Sustreczył Centry Prawosławnej Kultury wiął profesor Anton Miranowicz. Больш новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Газину».
2: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
3: U naszym pamiężnym regionie woblaczna z prajaśnieniami istotnej apatki nie prognozująca. U najcieplejszy moment dnia plus 17, plus 19 gradusów obiecają synoptyki. Wiecier północno-zachodni 4 uparywach do 10 metrów za sekundę. Atmosferny cisk wyżej za normu. Wieczorami noczu niewielka woblaczność bez apatków, a temperatura plus 16 gradusów wieczorem, 11 noczu i 8 gradusów ciepła na sobotu na sobotnią ranicę.
2: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio.